0: Safeguard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Ulido kutokota kwe moto keno. Ate ulido kweno. E motoko kutambula obulungi elino kufuna service enunji. Fekuste Oil Uganda tujja kakasa ntuwe motoka yo service enunji nga tukozesa oil asinga kuva wa mutindo ebyuma ebyomulembe wamune spray omutuufu n'abakozi abatende